zadnja kava s teboj. Instant espresso s teboj. Popila sva in še.